Przed Lubna jestem w innej stanie. Leczu mocy, willa, białą, desensę, bez zamlenie.